poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Music. Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostaw.